piszę do ciebie, że czy widziałaś siebie nad ranem? Jak masz podkrąg?